Sheldon thought it, Sheldon thought it, Sheldon thought it, Sheldon thought it. Nic nie podę, życie ustawi, dzień się mleć.